ukuthi ke uzibambele wena abantwana bakho wedwa obaba abekhe duze. Mhlambe kunzima kuwe uwedwa ngiyakukhulekela egameni kaJesu. Ukuba uNkulunkulu wami afundise izandla zakho ukuba ziluleke ukubamba umcebo omkhulu kangaka. UNkulunkulu akupha amandla ukwazi ukuzondla lezo zingane. Ifihleke ihlazo. Ngiyakuthandazela futhi uNkulunkulu wami uzokwenza lokho. Ungazweli.